0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vody v řekách ubývá a roste teplota vody, to ohrožuje vodní ekosystémy v povodí Odry. Na letišti v Praze byl dnes omezený provoz. Letadlo do Izraele mělo závadu na motoru a muselo se vrátit. V Ostravě Porubě do podzimu opraví 12 000 metrů čtverečních chodníků a cest. Zítra bude v regionu polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Začínají další aktuální zprávy. Hezký večer vám přeje Lenka Blažejová. Sucho v povodí Odry se bude v dalších týdnech podle podniku povodí Odry pravděpodobně prohlubovat. Předpověď počasí zatím neslibuje větší srážky. Přesto jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 80 až 100% a dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezeny. Největším problémem pro vodní ekosystémy jsou podle povodí vysoké teploty a s nimi spojené oteplování vody a pokles množství kyslíku. To může vést k úhynu vodních živočichů. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
2: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
0: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Stavební dělníci aktuálně v městské části Ostrava Poruba pracují na opravách 4 chodníků a cest. Na několika místech obvodu se tak musí chodci i řidiči aut přizpůsobit omezením. Novým povrchem do podzimu dělníci opatří plochu o rozloze 12 000 metrů čtverečních. To je o pětinu víc než v předchozích letech.
3: Největší bude nový chodník na sídlišti na ulici Zdeňka Štěpánka. Obvod tam zároveň buduje i nové dětské hřiště. Vzhledem k nárůstu cen asfaltových směsí se radnice vrací k zámkové dlažbě. Ta totiž aktuálně vychází levněji. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: V Česku bude i tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty vyšplhaly na 31 až 36 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra a ve středu teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 36 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu, navíc ve velké části Česka, platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji polojasno, jen výjimečně přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zítra polojasno, odpoledne skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Na horách zítra od 17 do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Stále dávejte velký pozor na silnici 1/11 mezi Komárovem a Novými Sedlicemi na Opavsku. Policie tam vyšetřuje hromadnou nehodu a směr na Ostravu je stále částečně omezený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
5: Dobry wieczór, w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku. Imieniny Edwarda i Wawrzyńca. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Dziś wieczorem samochody zaczną korzystać z tymczasowej przeprawy w centrum Jabłonkowa. Konstrukcja zastąpi dotychczasowy most przy ulicy Dworcowej, który zostanie rozebrany. Demontaż rozpocznie się jutro, 11 sierpnia. Dla pieszych w pobliżu powstała osobna kładka. Światowe oceany były w lipcu rekordowo ciepłe. Wynika to z danych unijnej służby klimatycznej Copernicus. Średnia temperatura powierzchni mórz poza obszarami polarnymi wyniosła 20,96 stopnia Celsjusza. To najwyższa wartość odnotowana dotychczas dla lipca. W środę 12 sierpnia także z terenu Czech będzie można obserwować wyraźne, częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 19.20, a największa faza przypadnie mniej więcej na 20.10. W zależności od miejsca księżyc zasłoni około 85-87% widocznej powierzchni słońca. Zjawisko będzie widoczne nisko nad zachodnim i północno-zachodnim horyzontem, dlatego najlepiej wybrać miejsce z niezasłoniętym widokiem w tym kierunku. Astronomowie przypominają, że podczas częściowego zaćmienia nie wolno patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiedniej ochrony wzroku. Należy używać specjalnych okularów lub filtrów przeznaczonych do obserwacji słońca. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne, przyciemnione szkło czy inne domowe rozwiązania nie zapewniają bezpiecznej ochrony. Przechodzimy do serwisu za Olzia. Jubileusz 450-lecia Kościoła Ewangelickiego w Nytku stał się okazją do przybliżenia bogatej historii tej drewnianej świątyni. W ramach obchodów zorganizowano wystawę oraz udostępniono wnętrza obiektu dla zwiedzających, a dopełnieniem wydarzenia była piątkowa prelekcja historyczna. O szczegółach tej inicjatywy mówi prelegent Józef Szymeczek.
6: Dzisiaj spotkaliśmy się w kościołku drewnianym w Nytku z miejscowymi ludźmi, by przypomnieć sobie rocznicę założenia, wybudowania tu w tym miejscu drewnianego kościołka przed 450 laty, czyli w roku 1576. I chcieliśmy przypomnieć ten rok, nie trzymamy się dokładnie daty, ale warto bowiem to przypominać, ponieważ jest to taki wspaniały, piękny zabytek architektury ludowej.
5: W ramach edukacyjnego obozu Polska 360 w Koszarzyskach odbywają się m.in. warsztaty kulinarne, co podczas tych zajęć trafia do głów i na talerze dzieci. O wiedzy i umiejętnościach przekazywanych najmłodszym opowiada instruktor Jacek Ślewczuk.
7: Przedstawiam nie tylko kuchnię jako taką, jeżeli chodzi o przepisy i to, co się w kuchni robi, ale również ze względu na doświadczenie zawodowe. Przez 13 lat pracowałem w różnych restauracjach i hotelach. Przez 13 lat właściwie utrzymywałem się z gastronomii. Nauczyłem się wielu rzeczy, dlatego też mogę im wykładać trochę faktów z technologii żywienia, czyli dlaczego dane smaki otrzymujemy, w jaki sposób się je łączy, czym warto podkręcać smaki, w jaki sposób prowadzić obróbkę cieplną danych produktów spożywczych. Także myślę, że tutaj będą się mogli bardzo dużo ode mnie dowiedzieć.
5: W Bibliotece Regionalnej w Karwinie trwa wystawa Pejzaże w moich myślach Moniki Milerskiej. Artystka prezentuje tam prace, w których od malarstwa figuratywnego przechodzi w stronę abstrakcyjnych kompozycji, inspirowanych m.in. pejzażem. Dlaczego biblioteka zdecydowała się przedstawić właśnie jej twórczość? Odpowiada Marta Orszulik.
8: Zawsze troszeczkę pilnujemy terminów, czyli o ile wiemy, że ktoś obchodzi jakiś jubileusz, to po prostu wpisujemy go w kalendarz jakoś dlatego, że sobie zasłuży na to, żeby mu zorganizować wystawę. A kiedy zwróciliśmy się do pani Moniki, to bardzo chętnie skorzystała z tego zaproszenia i po prostu to jest wynik tej umowy, czyli dzisiaj możemy oglądać jej obrazy. Wystawa będzie otwarta aż do końca sierpnia, czyli do 31 sierpnia w godzinach otwarcia biblioteki.
5: Prezentowane prace są również przeznaczone do sprzedaży. Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiejszy 10 sierpnia wyjątkowo sprzyja przekraczaniu granic. W 1519 roku z Sewilli wyruszyła flota Ferdynanda Magellana, rozpoczynając wyprawę, która zakończyła się pierwszym opłynięciem Ziemi. Dokładnie 60 lat temu wystartował Lunar Orbiter 1. Pierwszy amerykański próbnik, który obkrążył Księżyc. Z kolei w 1990 roku sonda nosząca imię Magellana dotarła do Wenus i później zmapowała niemal całą jej powierzchnię. Kosmos zapisał się w kalendarzu 10 sierpnia również bardziej prywatnie. W 2003 roku Jurij Malenchenko jako pierwszy człowiek zawarł małżeństwo, przebywając na orbicie. Od rejsu przez oceany po ślub 396 km nad Ziemią. Z takim nietypowym kalendarzem rozpoczynamy wydarzenia. W części publicystycznej wgłębimy się w tajniki działania polskich księgozbiorów na Zaolziu, a następnie w letnich powrotach wspomnimy wystawę z Archiwum Z – Pamiątki rodzinne Polaków z Zaolzia. Najpierw piosenka.

0: Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym wypożycza się książki. Przekonały się o tym dzieci uczestniczące w półkoloniach, które w Bibliotece Regionalnej w Karwinie wzięły udział w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach. W reportażu przyjrzymy się zajęciom, a z bibliotekarką Martą Orszulik porozmawiamy również o tym, jak działają polskie księgozbiory i kto z nich korzysta.
1: Dla naszych kolegów z Polski chciałabym powiedzieć, że oddział literatury polskiej w Czechach, tutaj w Karwinie, jest największą biblioteką, która gromadzi polskich księgozbiorów.
0: Oddział literatury polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie nie zwalnia tempa i ponownie zaprasza w swoje progi młodych, niekoniecznie może tylko czytelników, ale ludzi zainteresowanych z półkolonii o działanie biblioteki. Co przygotowaliście dla nich dzisiaj?
2: W takim wypadku biblioteka przygotowuje gry, zabawy, ale też informacje, ponieważ w ramach wakacji na Zaolziu znajdują się tu też dzieci na przykład z Polski albo spoza terenu Karwiny. Czyli przedstawiamy im bibliotekę jako taką, no i później spędzają miło czas. Na przykład dzisiaj troszeczkę pobawili się w pisarzy i musieli wymyśleć zdania na podstawie kostek, na podstawie obrazków, które im pokazały kostki. No i teraz mają takie praktyczne zajęcia, po prostu, żeby miło spędzić czas w bibliotece.
0: W tej pierwszej części, czyli jak byliśmy jeszcze przed chwilą na pierwszym piętrze, było parę takich praktycznych informacji, szczegółów, faktów. Wśród nich też informacja, czym wyróżnia się karwiński oddział. Co to było?
2: No tak, musiałam podkreślić, że nasz oddział to biblioteka, która gromadzi i po prostu przechowywuje największy księgozbiór w języku polskim. To są książki nie tylko w języku polskim, ale też książki, które mówią o naszym terenie, ale też na przykład są w języku czeskim, ale u nas jest faktycznie najwięcej książek w ogóle na tym terenie Zaolzia w języku polskim.
0: To może zaraz dopytam, jak potem później wygląda współpraca z innymi oddziałami, bo jeśli to rozumiem dobrze, to wy niejako organizujecie te księgozbiory dla wszystkich polskich oddziałów na Zaolziu?
2: To jest zadanie Biblioteki Regionalnej jako takiej. Tym, że my jesteśmy oddziałem polskim, to przygotowujemy księgozbiory wymienne, tak zwane, które po prostu wysyłamy do bibliotek publicznych, do okolicznych bibliotek, które nie mają tyle pieniędzy po to, żeby kupować polskie książki. Ale ten księgozbiór wymienny jako taki też jest i w języku czeskim. To znów jest biblioteka w Karwinie Mizerowie, która wysyła czeskie księgozbiory do okolicznych miejscowości.
3: Akurat tą książkę Kociuszka i Pożar na Zamku.
2: Tak, a te inne tytuły?
3: Ale nie wszystkie.
0: Tu może zaraz też dopytam, jak to działa. To na przykład w Stonawie czytelnicy zamawiają jakąś książki, oni wiedzą, że ona w tym momencie znajduje się w Karwinie?
2: To znaczy tak, to znów jest coś innego, to jest międzybiblioteczny system wypożyczeń i jeżeli czytelnik jest zainteresowany jakąś książką, to prosi bibliotekarza, czy by mógł sprawdzić w systemie, czy to gdzieś u nas jest w ramach regionu. Jeżeli bibliotekarz na przykład w tej Stonawie stwierdzi, że książka jest, to w ramach międzybibliotecznego systemu wypożyczeń po prostu wysyłamy książkę dla konkretnej osoby, ale księgozbiory wymienne to po prostu jest na zasadzie umów konkretnych bibliotek małych z biblioteką regionalną i my wiemy, że co kwartał wysyłamy tam na przykład jakąś pulę książek, 20, 30, 40 według zamówień i te książki tam są, przebywają przez pół roku i po pół roku znów wracają do nas. W międzyczasie czytelnicy konkretnej biblioteki sobie je wypożyczają. Jeżeli na przykład jest takie zainteresowanie, że książka się pożycza, jest po prostu chcą czytelnicy, to może zostać i dłużej. Na przykład w marcu wysyłamy księgozbiór na pół roku. W czerwcu wysyłamy księgozbiór na pół roku, czyli zawsze tam jakieś te książki zostają, że nie jest tak, żeby wszystkie się oddały. Bo gdyby było co pół roku tylko, że na przykład w marcu na pół roku i potem we wrześniu na pół roku, to by był okres, kiedy nie ma żadnej książki w języku polskim, prawda? Czyli na pół roku, ale co ćwierć roku.
0: Że tak powiem, dość prężnie dopełniacie wasz księgozbiór. Konsultujecie wtedy na przykład konkretne tytuły autorów z tymi następnymi i z tymi innymi bibliotekami, które z wami współpracują?
2: To znaczy tak, my mniej więcej wiemy, jakich tytułów czytelnicy w danych bibliotekach oczekują. Czyli są to na przykład książki obyczajowe z historią w tle. Są to kryminały. Wiemy też, których pisarzy, czytelnicy chcą czytać, czyli śledzimy na portalach internetowych, księgarskich, które książki wychodzą, które po prostu było dobre zamówić. I w ten sposób uzupełniamy nasz księgozbiór. Wszystko to odwija się, ale od finansów.
0: To był reportaż z warsztatów przygotowanych w Bibliotece Regionalnej w Karwinie dla dzieci uczestniczących w półkoloniach. O zajęciach oraz działalności polskich księgozbiorów opowiadała Marta Orszulik. W ramach naszych letnich powrotów przypominamy dziś wystawę, która poprzez rodzinne pamiątki opowiada historię Polaków z Zaolzia. Z Archiwum Z to setki fotografii, dokumentów i przedmiotów codziennego użytku, udostępnionych między innymi przez mieszkańców naszego regionu. Ekspozycja powstała na podstawie ich osobistych historii i domowych archiwów. O jej przygotowaniu, najciekawszych eksponatach i pamięci zapisanej w rodzinnych przedmiotach opowiadają kuratorzy wystawy Sylwia Grudzień i Grzegorz Piaskowski.
4: To na początek wprowadzenie. Skąd wziął się pomysł do przygotowania wystawy z Archiwum Z, pamiątki rodzinne Polaków z Zaolzia?
5: No to jest jakby w miarę oczywiste, ale skąd się wziął na to pomysł, żeby pokazać wystawę w Płocku? To jest już inna historia. Natomiast sama historia powstania tej wystawy i temat to już jest zasługa Sylwii, która łączy pracę dziennikarki magazynu Zwrot i muzealniczki właśnie, etnografki, antropolożki kulturowej. I to tutaj właśnie te tematy, to jest połączenie pracy Sylwii. Tutaj widzimy ów wyraz właśnie jako w wystawie muzealnej.
6: Pomysł się wziął stąd, że jestem też dziennikarką miesięcznika Zwrot i prowadzę od 6 lat rubrykę Pamiątka Rodzinna właśnie pod takim tytułem, gdzie czytelnicy nasyłają do nas swoje historie, zdjęcia swoich skarbów rodzinnych. No i tak on się właściwie naturalnie zrodził, bo jestem muzealniczką. Zresztą pomysł na tę rubrykę też zrodził się z tego względu, że pracuję w muzeum i chciałam też zachować chociażby w takiej formie dla potomnych te historie i te przedmioty, które są bardzo cenne. No i właściwie no jeżeli już miałam te pamiątki nazbierane w takim sensie, że opisane i ze wspomnieniami i zrobione zdjęcia, skany, no to pomyślałam, że przecież dobrze by było je pokazać. Natomiast ja bym chyba sama się za to nie zabrała, bo to jednak karkołomne wszystko mi się wydawało na początku. I motorem działań był kolega Grzegorz Piaskowski, z którym razem studiowaliśmy, wykorzystaliśmy swoją znajomość.
5: Tak, i pomysł na wystawę w Płocku wziął się również stąd, że chciałem opowiedzieć o Zaolziu. Miała to być początkowo forma taka bardziej może folklorystyczna, takie wydarzenie kulturalne, a Sylwia mówiła, a może by do tego zrobić wystawę. No do tego się można tutaj zaśmiać, ponieważ wystawa stała się głównym przedsięwzięciem, bardzo wymagającym. To 123 rodziny, 350 zabytków, historię opowiedzieć o tym na wystawie muzealnej jakoś trzeba było i od słowa do słowa zabraliśmy się za tę robotę, a idea pokazania w Płocku, związki Płocka z Zaolziem są, one są dość zaskakujące i ciekawe. Niemniej jednak głównym powodem pokazania w centralnej Polsce mniejszości polskiej w Czeskiej Republice było to, właśnie tytuł z Archiwum Z nawiązuje do Archiwum X, że to są tematy nieznane i tajemnicze. W Polsce praktycznie nie mówi się o Polakach z Zaolzia, nie zna się tej kultury, pomimo tego, że są bardzo dwie znane po obu stronach Olzy w Republice Czeskiej oraz w Polsce piosenkarki, tak? Farna i Młynkowa. Tajemniczość tej kultury jest dość zaskakująca, jeżeli weźmiemy pod uwagę bliskość geograficzną. Tuż za granicą znajduje się Zaolzie, a w Polsce jest ono głównie znane przez pryzmat stereotypów, takich dość nieuprawnionych naszym zdaniem i takich uproszczeń. Tutaj uniknęliśmy jakichkolwiek właściwie kontrowersji politycznych, historii, ponieważ ta wystawa skupia się na realnych pamiątkach, na tym, co udało się znaleźć u ludzi w domach, na tym, że dowiedzieliśmy się, dlaczego to trzymają, a są to całkiem poważne zabytki, ale są też bardzo lekkie, jak na przykład wódka z wesela matki z 1934 roku, tak? Ale mamy, pomimo tego, że zabytki przyjechały do Polski z Republiki Czeskiej, to znajdują się tutaj niebywałe emblematy polskiej tożsamości narodowej, no bo mamy tutaj pamiątki z bitwy pod Monte Cassino, z Katynia, z Oświęcimia, z dywizjonu 303, który jest naprawdę wielkim emblematem również w Polsce, ale również na przykład oryginalne szczątki samolotu RWD-6, w którym rozbili się Żwirko i Wigura. Ulica Żwirki i Wigury jest praktycznie w każdym polskim mieście.
4: Jeśli chodzi o same eksponaty, które z tych wspomnianych i też niewspomnianych szczególnie pokazują historię Polaków na Zaolziu.
5: To, jakie eksponaty pokazują historię Polaków na Zaolziu, jest oczywiście głównym i ważnym tematem. Natomiast bardzo zaskakującą sprawą jest różnorodność tych zabytków, ponieważ mamy tutaj mundury wojskowe, nawet wspomniany kombinezon pilota Spitfire'a, mamy stroje ludowe, ale mamy nawet egzotyczne zabytki w postaci japońskich grafik, kompletnie zupełnie dziwne rzeczy, jakby ze sobą niepowiązane. Kiedy zwiedzający wchodzą, pierwsze takie pytanie, o czym jest ta wystawa? A tu się okazuje, że to jest właśnie wszystko o Polakach z Zaolzia, dlatego że losy mniejszości polskiej są tak skomplikowane, złożone i bogate, że muszą być one opowiadane właśnie poprzez zabytki tak różne, tak bogate, tak ciekawe. A które najbardziej opowiadają? No może Sylwia, masz jakiś pomysł na taki emblemat zaolziański na tej wystawie? Tak. Ja myślę, że strój cieszyński.
6: Tak, na pewno strój cieszyński. To jest taki...
5: Strój góralski. Ale choćby też na przykład orzeł, godło polskie, które znajduje się
6: to
5: na
6: znaczy,
5: samym wejściu.
6: Zacznijmy może od tego, że tak

0: najwięcej.
1: Tak, te historie, o których wspomniała koleżanka, są bardzo ważne i one są niesione przez te niezwykłe naprawdę eksponaty. I moje doświadczenie z oprowadzania właśnie w centralnej Polsce, daleko od granicy, jest bardzo ciekawe, dlatego że osoby z pozoru niezainteresowane, młodzież na przykład, kiedy wchodziła i widziała te dziwne zbiegi okoliczności w postaci połączenia stroju góralskiego z jakimiś gejszami, grającymi na koto, wciągała się w tę historię i pytała zaraz, ale to ci Polacy, za kogo oni się uważają, w sensie jaka jest ich tożsamość? I tym pytaniom później nie było końca. To też pokazuje, jak jest to interesująca tożsamość, jak to jest interesująca kultura, a z drugiej strony, jak mało jest w Polsce znana.
2: Jak wygląda współpraca z tymi tak zwanymi domowymi archiwistami, którzy udostępnili zresztą swoje zabytki? Domowe.
1: No to jest dobre pytanie, ważne pytanie, dlatego że bardzo obawialiśmy się z Sylwią, że będzie trudność z wypożyczeniem. Dlatego, że to są bezcenne skarby przechowywane od pokoleń. A tutaj mamy do czynienia z wywozem za granicę. Gdzieś daleko, gdzieś 400 kilometrów na północ i obawialiśmy się troszeczkę tego. Okazało się jednak, że nie było z tym najmniejszego problemu. Były takie sytuacje, naprawdę nieraz się zdarzyły, że spojrzeliśmy na jakiś obraz na ścianie wiszący i właściciele pytali, czy to też się przyda i sami zdejmowali, zostawała dziura na tej ścianie po tym obrazie, czyli widzimy też taką potrzebę opowiedzenia o tej historii. Nawet ta potrzeba okazała się silniejsza niż być może jakiś lęk. Druga sprawa to było wykonanie portretów. Ja w swojej 20-letniej pracy etnografa i fotografa nie spotkałem się z czymś podobnym, żeby tak łatwo, tak sprawnie fotografowało się, portretowało się ludzi, którzy na co dzień nie pozują do zdjęć. Tutaj okazało się to być niezwykle proste, niezwykle przebiegł. Pytałem Sylwii, z czego to wynika? Ona mi powiedziała, Grzegorz, tutaj każdy jest działaczem, tutaj każdy jest obyty ze sceną. Natomiast ja później sobie uświadomiłem również dodatkową rzecz, że pokonanie tego dyskomfortu związanego z pozowaniem do zdjęć wynikało również z tego, że jakby rozumieli wagę tego działania i ta potrzeba okazała się silniejsza niż na przykład wstyd, nieśmiałość, dyskomfort właśnie.
3: To był nasz letni powrót do wystawy z Archiwum Z Pamiątki Rodzinne Polaków Zaolzia. Wystawę można obejrzeć w Bielsku do końca roku, a w Wiśle planszową wersję do 20 września. A już jutro wrócimy do Karwińskiego Oddziału Literatury Polskiej i porozmawiamy z autorką Moniką Millerską, która w minionym tydniu podczas wernisażu przedstawiła swoją aktualną wystawę pod tytułem Pejzaże w moich myślach. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia!